0: sere bonsam
1: ei sɛde ɔba atan ne ne ba baaboro se yɛfrɛ ne sɛ akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛde ɔsi ne ne ma teɛ nnipa wotwamu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti
2: protectiom
1: baata tumi to ne ma gu bosome nsanka
2: awurade
1: nti asɛm no teɛ ne yie paa wo ɔhema ester wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛeɛ a wode wo kra to hɔ ma abusua no
2: anaa
1: halleluya
2: amen
1: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie sesi no na waduru no yɛwɔ fufuɔ agye awia pepam de asi awie ma ma no wo ne yɛtam akɔsua ne yɛkɔ pɛn kra dɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yɛgye ma kɔ atwitwa halleluya
2: amen
1: ɔbabɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma no kunu a ɔde ma no worɔ ɔkunu no awiane bɛma adwuma sɛi a na nkyerɛ ne awie yi a no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛma nso bɛsosɔ bɛma baako mu
2: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
1: genesis 27 verse 1 sɛ bɛma woankɔhyia wɔ baa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ sɛ ɔ se eve hu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bidi a yɛdeɛ ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu bia a wɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ wɔkyɛ ɔfa kɔdwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister mame ɔbɛtwa ne nyinaa ɛyi ase ntoma kɛkɛ halleluya ɛyi ase ntoma kɛkɛ o a ne kunu antwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaabɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa w ɔbaabɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyie bɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo
2: warɛwɛ
1: halleluya
2: amen
1: tumi ma bɛrima yi di n'ani hwɛ wiem hwɛ light a bɛrima yi da hɔ bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie na tie na tie ne yie paa genesis 27 verse 1
2: ɛtifi asɛm sɛ jacob gye isaac nhyira
1: nhyɛda awurade
2: amen na isaac
1: yɛnkɔhwɛ ɔbaa bɔne bi ɛwɔ genesis 27:7
2: na isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
1: kufukufukufu
2: no na ɔhu adeɛ
1: halleluya na kyɛ sɛ yɛ nɔma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
2: ɔma ɔfrɛ ne ba panyin esau ka kyerɛ ne sɛ
1: ɛna ɔfrɛ ne ba panyin esau
2: ka kyerɛ ne sɛ
1: ɛka kyerɛ ne sɛ
2: meba na ɔgyee so sɛ hwɛ
1: menie
2: na ɔse
1: ɔse
2: agya mabɔ akɔkora
1: mabɔ akɔkora
2: na menim mewu
1: medi bɛyiase
2: kyɛɛ wagyɛ kotoku na ko na wokɔ mpɛ
1: ahabrɛmu
2: kwanambrɛmu
1: aham ɛbrɛ me
2: na no a akɔno adua
1: halleluya na no a meyakɔ adua ne sɛdeɛ mepɛ
2: brɛ me na medi
1: na medi
2: na mekra nhyira
1: na mekra anya deɛ nhyira wo
2: nsa na mewu
1: nsa na mawu
2: ɛberɛ a isaac rekasa kyerɛ ne ba
1: esau no ɛberɛ a isaac ɛɛkɛ saa asɛm wei akyerɛ ne ba esau no
2: rebeka tee
1: rebeka yɛdeɛn
2: ɔtee
1: toa so ɛ
2: na esau kɔɔ nwuram sɛ ɔrekɔ kum nam no aba
1: aha
2: na rebeka ka kyerɛɛ ne ba jacob sɛ
1: ɛhɔ na ɔbaa bɔne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛɛ ne sɛ
2: hwɛ
1: hwɛ mate sɛ
2: mate sɛ wagya rekasa kyerɛ wo nnua esau sɛ
1: nhyiranka awurade
2: kɔpɛ ha na mbrɛ me
1: aha
2: na no a makɔno
1: aduane mpo bɛwura ne mu
2: na menni
1: enti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
2: ɔno akɔno aduane ma
1: na ɔmfa no akɔno aduane
2: na
1: nhyira a na gya asiesie no akora no mfa nkontompo ne naadaa nkɔgye mfiri ne nnuɛ nsɛm ɔbaa bɔne yɛwɔ maa bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmde nsɛm de awura yɛma tiri mu a ɛnɛ yɛma no koro apɛyɛ papa no mu ahwɛ
2: dabi
1: bɛma bi wɔ hɔ yɛ big mistake ɔtɔ buro nyataade a ɔkɔna nkwalaa no daa na ɔde ama ne yere
2: nye
1: nkwalaa no sɔre afama wɔ halleluya
2: amen
1: adeɛ kye na so ɔbaa nkwalaa no nyane na ɔde ntadeɛ no sesɛ